0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Irena Wilcynia, a to jest Polsko-Falówka, audycja, która łączy Polaków na Łotwie. Dziś, jak zawsze, zajrzymy do najświeższych wiadomości z Polski i ze świata, opowiemy o życiu naszej polskiej społeczności tutaj na Łotwie, a także dodamy trochę ciekawostek. I to wszystko oczywiście w rytmie polskiej muzyki. Zaczynamy!

0: rozpoczniemy naszą audycję od stałej rubryki Kartka z kalendarza.
1: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
0: 25 maja odbyły się następujące wydarzenia. Witz Stwórz rozpoczął w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim. Stefan Batory został księciem Siedmiogrodu. Zakończył się proces przenoszenia dworu królewskiego i de facto stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. Odbyła się erupcja Wezuwiusza. Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Odbyła się premiera amerykańskiego horroru Porywacz ciał w reżyserii Roberta Weissa, a także o wiele lat później premiera brytyjsko-amerykańskiego horroru science fiction Obcy, ósmy pasażer Nostromo w reżyserii Ridley Scotta. 25 maja urodzili się Anna Leszczyńska, polska królewna, John Stuart, brytyjski arystokrata, polityk, premier Wielkiej Brytanii, Łukasz Korolkiewicz, polski malarz oraz Klaus Meine, niemiecki wokalista, gitarzysta, członek zespołu Scorpions.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego NATO Marka Rutego, by kraje sojuszu przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy, przekazał dziennik Telegraph. Rutte przyznał, że jego plan nie zostanie wdrożony z powodu braku wystarczającego poparcia. Nie sądzę, żeby ten pomysł został przyjęty, powiedział dziennikarzom. Rutte miał nadzieję na ratyfikację propozycji na zbliżającym się dorocznym szczycie NATO w Ankarze 7-8 lipca. Propozycję poparło 7 państw sojuszu, które przeznaczają ponad 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Takie propozycje, by zostać przyjęte przez NATO, wymagają jednomyślnego poparcia wszystkich państw członkowskich. Jak ujawnia brytyjskiemu dziennikowi osoba bliska sprawie, część krajów nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu. Rozmówca dziennika wymienił Londyn, Paryż, Madryt, Rzym i Ottawę jako przeciwników pomysłu sekretarza generalnego sojuszu. Agencja AFP podała w niedzielę, że prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, by nie pozwolił, aby Białoruś została wciągnięta w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. AFP, informując o rozmowie, powołała się na współpracownika prezydenta Francji. Według tego źródła Macron podkreślił ryzyko, jakim byłoby dla Białorusi, gdyby dała się wciągnąć w napastniczą wojnę prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Prezydent Francji zachęcał również Aleksandra Łukaszenkę do wykonania gestów niezbędnych do poprawy relacji między Białorusią i Europą, dodał rozmówca AFP. W ramach trwającej redukcji sił Stanów Zjednoczonych Ameryki zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone, oświadczył w miniony czwartek w Waszyngtonie wiceszef MON Paweł Zalewski. Zaznaczył, że rozpoczęły się rozmowy o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, podaje polska agencja prasowa. Potwierdził też w miniony czwartek, że wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane. Dodał jednak, że docelowo poziom sił Stanów Zjednoczonych w Polsce ma nie ulec zmianie. Zalewski zaznaczył jednocześnie, że Polska nie skupia się na samej liczbie żołnierzy, lecz na zdolnościach sił Stanów Zjednoczonych. Powiedział też, że rozpoczęły się rozmowy na temat budowy nowego magazynu sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą ratyfikację nowej umowy Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Porozumienie zastąpi dokument z 1999 roku i rozszerzy współpracę służb, m.in. o walkę z sabotażem, terroryzmem i cyberzagrożeniami. Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych oraz nowe formy działań, takie jak przesyłka niejawnie nadzorowana czy wymiana oficerów łącznikowych. Dokument reguluje również zasady ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wyraziło wsparcie dla Łotwy oraz innych państw stojących wobec rosnącej presji ze strony Rosji. Resort dyplomacji wezwał stronę rosyjską do zaprzestania rozpowszechniania kłamstw i formułowania eskalacyjnych wypowiedzi oraz sprzeciwił się kierowaniu gruźb wobec Łotwy lub innych państw NATO. Szefowa Parlamentu Europejskiego oraz szefowie grup politycznych potępili w wydanym w czwartek oświadczeniu zarzuty Rosji wobec Łotwy, Estonii i Litwy, w tym twierdzenie, że państwa bałtyckie przygotowują wrogie działania i udostępniają swoje terytorium i przestrzeń powietrzną do ataków na Rosję. Takie działania są niedopuszczalne i przyczyniają się do eskalacji napięć oraz niestabilności w regionie, stwierdził w czwartek Parlament Europejski. Przewodnicząca i szefowie grup zapewnili o pełnej solidarności z Estonią, Łotwą i Litwą i podkreślili, że żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie może być przedmiotem gruźb, zastraszania ani presji ze strony Rosji. Z Sezon letni bieżącego roku w Latgalii został faktycznie zniszczony. Trwa masowe odwoływanie rezerwacji. Latgalskie Stowarzyszenie Turystyki skierowało list do najwyższych przedstawicieli państwa, ministerstw i Sejmu, w którym wskazało na krytyczną sytuację w branży w związku z przelotami dronów, częstymi komunikatami systemu powiadomień komórkowych, aktywacją myśliwców NATO oraz kryzysową komunikacją w przestrzeni publicznej. O tym pisze LSM+. Skutki tego są już katastrofalne, ponieważ zagraniczni turyści i turoperatorzy masowo odwołują rezerwacje, a liczba anulacji osiągnęła już 60%. Czytamy w liście Latgalskiego Stowarzyszenia Turystyki. Odwoływane są również imprezy firmowe i szkolne wycieczki. LTA twierdzi, że niektóre samorządy zakazały swoim uczniom odwiedzania Latgalii. Stowarzyszenie domaga się pilnego wprowadzenia specjalnych instrumentów wsparcia państwowego, w tym ulg podatkowych, stymulowania pobytu poprzez organizację wydarzeń instytucji państwowych, ministerstw, przedsiębiorstw państwowych i samorządów, a także wprowadzenia dotacji celowych.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: W ostatnich tygodniach w Latgalii, zwłaszcza w powiatach przygranicznych, coraz wyraźniej czuć niepokój. Mieszkańcy coraz częściej otrzymują alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza i coraz częściej zastanawiają się także pedagodzy, czy w takich warunkach bezpiecznie jest organizować szkolne wycieczki do regionów przygranicznych, zwłaszcza teraz, pod koniec roku, gdy tradycyjnie odbywa się ich najwięcej. Napięcie powoli rośnie. W ostatnich dniach nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców na granicy Unii Europejskiej z Rosją, szczególnie w krajach bałtyckich. W miniony wtorek estońską przestrzeń powietrzną naruszył dron, który zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16, pełniące misję NATO na Litwie. W miniony wtorek także Łotwa poinformowała o dronie, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. W czwartek alarmy o zagrożeniu powietrznym otrzymali mieszkańcy powiatu lucyńskiego, ryzyknińskiego, krasławskiego, powiatu Augsdaugavas i miasta Daugavpils. Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. W Daugavpils ogłoszony alarm o zagrożeniu z powietrza był pierwszym takim przypadkiem. W jego wyniku odwołano większość wydarzeń zaplanowanych na ten dzień, w tym Dzień Matki dla pierwszoklasistów i ich mam w Domu Polskim. Dla uczniów szkół i przedszkoli alarm oraz kilka godzin spędzonych w schronach okazały się dużym wyzwaniem. Media społecznościowe wypełniły się wpisami zaniepokojonych rodziców. Część nie mogła dodzwonić się do dzieci z powodu obowiązującego w szkołach zakazu używania telefonów. Inni martwili się, że nie mogą odebrać dzieci z przedszkola do czasu zakończenia alarmu. Wielu rodziców pisało też o strachu najmłodszych. Dzieci płakały i długo nie mogły się uspokoić. Jak relacjonowano w internecie, w niektórych szkołach uczniów kierowano do piwnic, w innych do korytarzy, a część klas pozostawała w swoich salach, siedząc pod ławkami. Każda placówka działała według własnego uznania, bo na poziomie państwa nie istniały jeszcze jednolite procedury. Mieszkańcy opisywali również sytuację w sklepach. Wiele z nich zamknęło drzwi, przez co ludzie nie mogli ani wejść, ani wyjść, co wywołało oburzenie. Jednocześnie komunikacja miejska, mimo ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza, kursowała w Daugavpils bez zmian. W minioną sobotę rano kolejny dron wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Około godziny 8 rano mieszkańcy Latgalii powiadomili Służbę Bezpieczeństwa Państwa o tym, że do jeziora Dridzis w powiecie krasławskim wpadł i eksplodował dron. Na miejscu znaleziono szczątki prawdopodobnie bezzałogowego statku powietrznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jedno jest pewne, Latgalia żyje dziś w zupełnie innym rytmie niż jeszcze kilka miesięcy temu. Alerty, niepewność i ostrożność stały się częścią naszej codzienności, a mieszkańcy coraz uważniej patrzą w niebo i na swoje telefony. Jak długo potrwa ten stan napięcia, trudno powiedzieć, ale jedno pozostaje ważne – zachować spokój, słuchać oficjalnych komunikatów i dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Reszta zależy już od czasu i od tego, jak region poradzi sobie z tą nową rzeczywistością.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i od razu do tematu, który dotyczy już nie tylko Latgalii, ale całej Łotwy. Władze wprowadzają nowy system powiadomień o zagrożeniu z powietrza, wzorowany na rozwiązaniach litewskich. Od 23 maja na Łotwie obowiązuje nowy, dwustopniowy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w przestrzeni powietrznej. Narodowe Siły Zbrojne będą wysyłać specjalne komunikaty na telefony komórkowe. Pierwszy poziom to żółte ostrzeżenie informacyjne. Nie wymaga natychmiastowych działań, ale sygnalizuje, że w przestrzeni powietrznej może pojawić się potencjalne zagrożenie. Drugi poziom to ostrzeżenie pomarańczowe. Oznacza wykrytą, realną groźbę i wymaga natychmiastowego wykonania instrukcji podanych w komunikacie. Mieszkańcy są zachęcani, by wcześniej zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami postępowania w razie alarmu. Można je znaleźć na stronach sarks.lv i 112.lv.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: A teraz przeniesiemy się do Rygi, gdzie w Polskim Centrum otwarto właśnie nową wystawę Swietlany Narkiewicz pod tytułem Polskie miasta, szkice z podróży. Wernisaż wystawy odbył się w stolicy 24 maja. W dniu otwarcia wystawy artystka opowiedziała polskofalówce o sobie oraz o swoich pracach.
2: Dzień dobry, jestem z Rygi, zawsze mieszkałam w Rygi, albo bardzo lubię Polskę, jadę tam coś rysować i każdy raz staram się w inne miejsce, dlatego żeby więcej wrażeń, więcej dla siebie takiej radości, a ja znam, że zabrzmi mi takie pytanie, dlaczego ja w ogóle to wszystko robię, dlatego że chyba robić zdjęcie to jedna chwila i już, a kiedy rysujesz, to dużo zastanawiasz się nad tym, patrzysz, myślisz o tym i więcej zostaje w pamięci o tym miejscu.
3: Jak często ma pani wystawy personalne?
2: Nie bardzo. Kiedyś miałam jedno tam w centrum na Slokos, tak? Później gdzieś jeszcze było. Ja nie pracuję dla wystawy, pracuję dla siebie. Jest taka tym razem okazja i za 10 ostatnich lat, które byłam w Polsce co rok i więcej było mnie co rok, bardzo dużo tych prac zrobiłaś. Dlatego myślę, że może komuś pokażę, że ludziom też było tak ciekawe i może zachęcić, żeby jechali do Polski.
3: A co sprawia pani przyjemność? Jakie obiekty rysować? Przyroda, obiekty, budynki?
2: Więcej może architektura, bo ja lubię te architektury i lubię tak rysować, żeby było wszystko odpowiedzialne, żeby było podobne. I ponieważ jestem z wykształceniem grafikiem, to więcej rysuję. Też maluję akwarelem, ale więcej mam rysunków niż kolorowych prac. Lubię tę architekturę, lubię patrzeć, że wychodzi jak tak należy, że można później ludziom pokazać, że to tak właśnie tam było.
3: A najbardziej ulubione pani miejsce?
2: Może Kraków. Kraków, bardzo lubię Kraków, ale zawsze jeżdżę przez Warszawę i z Warszawy najwięcej tych rysunków. Wszędzie Polska jest piękna i nie mogę tak powiedzieć, że to najpiękniejsze, to najulubione. Wszyscy miejsca są dobre.
1: Wystawę prac Swietlany Narkiewicz można oglądać w Polskim Centrum w Rydze do końca września.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Wracamy do studia w Daugavpilsie od razu z wiadomością, która dotyczy naprawdę wielu mieszkańców naszego kraju. Od 1 lipca bieżącego roku wszystkie zakupy robione w internetowych sklepach spoza Unii Europejskiej będą objęte cłem. Znika dotychczasowe zwolnienie dla przesyłek do 150 euro. Wprowadzono prostą zasadę. Za każdą pozycję w przesyłce trzeba będzie zapłacić 3 euro cła, a do tego, jak zawsze, doliczany będzie VAT. Jeśli kupujemy w sklepach takich jak Temu, AliExpress, Shein czy eBay, podatki będzie można opłacić już przy zakupie i wtedy odprawą zajmie się dostawca. W pozostałych przypadkach cło i VAT trzeba będzie uregulować podczas odprawy przesyłki w Łotwie, samodzielnie przez system VIT albo korzystając z usług Latvijas Pasts czy firm kurierskich. Od 1 listopada w całej Unii Europejskiej pojawi się też dodatkowa opłata przetwarzania – 2 euro za każdą pozycję w przesyłce. Zmiany obejmują wszystkie zakupy spoza Unii Europejskiej – od Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki po Wielką Brytanię,

0: Prognoza pogody.
1: Nadszedł czas sprawdzić, co przyniesie nam pogoda w najbliższych dniach. We wtorek zmienne zachmurzenie, maksymalnie plus 18 stopni, wiatr zachodni do 5 metrów na sekundę. W środę pochmurno, miejscami krótkie opady, około plus 20.

12 stopni, wiatr zachodni do 8 metrów na sekundę. W czwartek deszczowo, z chwilami przyjaśnień, temperatura około plus 12, wiatr północno-zachodni do 7 metrów na sekundę. W piątek pochmurno, ale bez deszczu, około plus 13 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni do 6 metrów na sekundę. W sobotę zmienne chmury, miejscami przelotne opady, do plus 19 stopni, wiatr południowo-zachodni do 4 metrów na sekundę, a w niedzielę przez cały dzień deszcz, około plus 18 stopni Celsjusza, wiatr słaby, północny.

0: Na dzisiaj to już wszystko. W studiu w Daugów pustym wieczorem było Irena Wilcynia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam ponownie w następny poniedziałek o godzinie 21 na falę 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
0: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.